nang sara singel se tau tau julok khana rod landa rusk romoj duk arke lajao hor ko dhusao alom duli rija singel